0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunejewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe. Dzisiaj spotkamy się z Leonardem Szydlowskim, winogrodnikiem, który potrafi połączyć miłość do natury z ciężką codzienną pracą. Stworzył winnicę, w której rośnie ponad 20 odmian winogron i aż 240 krzewów. Jest przykładem człowieka, który z pasją realizuje swoje marzenia, nie boi się trudu i czerpie radość z owoców własnej pracy. Rozmowę z Leonardem Szydlowskim nadamy po serwisie informacyjnym. Na razie wciąż nie wiadomo dokładnie, jaki budżet na przyszły rok rząd zamierza zatwierdzić jutro. Premier mówił, że deficyt budżetowy może przekroczyć ustalony w przepisach Unii Europejskiej limit 3% i sięgnąć niemal 4% produktu krajowego brutto. Niektórzy ekonomiści wyrazili z tego powodu zaniepokojenie. Prezydent Gitanas Nausėda uważa, że umiarkowane przekroczenie limitu deficytu jest uzasadnione. Tymczasem premier apeluje do partnerów koalicyjnych o współpracę przy przygotowaniu przyszłorocznego budżetu. Mindaug Sinkevičius wystosował ten apel w czasie, gdy w ostatnim okresie część partnerów wyraża wątpliwości co do tego, czy Tauri Mazvalis nadaje się do pełnienia funkcji ministra finansów. W czasie stanu wojennego dowódca litewskich sił zbrojnych będzie zobowiązany zapewnić ochronę i zbrojną obronę budynków Sejmu, rządu i rezydencji prezydenta, a także terenów do nich przylegających. Taką decyzję podjął Sejm, przyjmując poprawki do ustawy o stanie wojennym. Jeśli parlamentarzyści, rząd lub głowa państwa nie mieliby możliwości pracy, gromadzenia się i odbywania posiedzeń w budynkach swoich instytucji, dowódca litewskich sił zbrojnych będzie również musiał zapewnić ochronę i zbrojną obronę tymczasowych miejsc pracy wyznaczonych dla tych instytucji. Parlamentarzyści przyjęli także zmiany w regulaminie Sejmu, uzgadniając utworzenie elastycznego i szybkiego mechanizmu prawnego, który pozwoli parlamentowi sprawnie reagować na decyzje prezydenta dotyczące mobilizacji lub wprowadzenia stanu wojennego. Rozwiązanie to ma zapewnić nieprzerwane funkcjonowanie parlamentu oraz możliwość podejmowania istotnych dla państwa decyzji bez przeszkód proceduralnych. Po tym, jak Stany Zjednoczone ostrzegły Ukrainę o możliwości wstrzymania udostępniania danych wywiadowczych, ekspert do spraw uzbrojenia Artur Plokszto stwierdził, że taki krok utrudniłby Ukraińcom obronę, ale nie złamałby ich determinacji. Jak zaznaczył, istotne dla Ukrainy informacje wywiadowcze przekazują również europejscy sojusznicy. Prezydent Ukrainy informował wcześniej, że w ostatnich dniach partnerzy nie uprzedzili Ukrainy o przeprowadzonych przez Rosję atakach z użyciem pocisków balistycznych. Tymczasem przedstawiciele władz USA podkreślają, że zasady wymiany danych wywiadowczych z Ukrainą nie uległy zmianie. Wiceminister opieki społecznej i pracy twierdzi, że rezerwa Sodry na koniec roku powinna przekroczyć 7 miliardów euro. Według Tadasa Winokurasa należy gromadzić środki rezerwowe, ponieważ będą one niezwykle ważne w przypadku konieczności reagowania na ewentualne kryzysy w przyszłości. Dyrektor Sodry Kęstutis Čereška zaznaczył natomiast, że rezerwa tej instytucji może zostać wykorzystana do opanowania kryzysu gospodarczego, jednak rozwiązanie problemu kryzysu demograficznego wymaga zmiany ustawy. W przyszłym roku budżet Państwowej Kasy Chorych powinien być o prawie 13% większy i wynieść niemal 5 miliardów euro. Jednak, jak twierdzi minister zdrowia Linas Kukuraitis, system ochrony zdrowia w kraju nadal jest finansowany o około 1/3 poniżej poziomu potrzeb w porównaniu ze średnią europejską. Według ministra, aby zapewnić pacjentom podobny zakres usług i możliwości jak w innych krajach regionu, konieczne jest zwiększenie finansowania. Odnosząc się do skrócenia kolejek, minister zaznacza, że zależy to nie tylko od finansowania, lecz także od zachowania pacjentów. Z kolei dyrektor Państwowej Kasy Chorych Gytis Bendorius uważa, że większe finansowanie powinny otrzymać placówki świadczące usługi opiekuńcze. Asystenci uczniów skarżą się na złe warunki pracy. Przewodnicząca Związku Zawodowego Oświaty i Nauki Solidarumas Aldona Kindurieni mówi, że wynagrodzenia są zbyt niskie, prestiż zawodu niewielki, a zakres obowiązków niejasno określony. Jednocześnie brakuje samych asystentów uczniów. Nie wyklucza ona zorganizowania pikiety. Wiceminister Oświaty, Nauki i Sportu Jonas Pietkiewicz przyznaje, że obowiązki asystentów uczniów nie zostały w pełni określone, dlatego powołano grupę roboczą, która spróbuje rozwiązać ten problem. Zwraca również uwagę, że wysokość wynagrodzeń zależy także od samorządów. Sejm dzisiaj poparł propozycję ustanowienia 23 kwietnia Dniem Koszykówki. Wybrano 23 kwietnia, ponieważ tego dnia w 1922 roku odbył się pierwszy oficjalny mecz koszykówki na Litwie. Zmierzyły się w nim drużyny Litewskiego Związku Wychowania Fizycznego oraz reprezentacje Kowna. Zwycięstwo wynikiem 8-6 odniosła drużyna Litewskiego Związku Wychowania Fizycznego. Data ta jest uznawana za Dzień Narodzin Litewskiej Koszykówki.

0: temperatury, ale ponieważ to jest bardziej południowo, oni mają mniej słońca. A u nas jest więcej słońca podczas luksów tych otrzymujemy, znacznie więcej. Tylko, że niestety u nas są niższe temperatury. I na przykład jak w tym roku, niestety, kiedy sierpień i wrzesień powinien być jak najbardziej słoneczny, kiedy dojrzewają owoce, a u nas niestety deszczowe, no to mamy mniej cukrów, powiedzmy. Nie są takie słodkie owoce, ale naprawdę są pyszne. Jakościowo są naprawdę nieporównalne z tym, co kupujemy w sklepach.
1: Dojrzewają jednak,
0: dojrzewają,
1: pomimo, że nie ma
0: dojrzewają.
1: Słońca.
0: Na pewno dojrzewają. Może nie są takie słodkie, ale dla mnie słodycz to nie jest właśnie tym, co mówią, że słodkie to smaczne. Nie. Musi być i kwasek, musi być takie pęknięcie. Po prostu ta skórka musi pęknąć. Równowaga musi być między cukrem a kwasem. Chociaż co człowiek to smak.
1: Pan mówi, że pan eksperymentuje. Pan szczepie te krzaki? Próbuje zrobić poplątanie z pomieszaniem?
0: Nie. Raczej właśnie jak mówiłem, że patrzę u ludzi, którzy mają, biorę od nich i naprawdę dopatruję tak, jak należy się, a nie tak po prostu na lapę. I jeszcze w zeszłym roku sprowadziłem z Armenii sadzonki. W tym roku też otrzymałem. Sprowadziłem właśnie te odmiany, które w warunkach w Armenii mają bardzo krótki okres wegetacji. Zobaczymy, czy to da się wykorzystać po prostu na ulicy, czy po prostu w cieplarni. W cieplarni jestem pewien, że i przeżyje, i dojrzeje, i będzie owocowało. Ale no, spróbuję. No uda się, nie uda się, nie uda się. W ogóle preferuję odmiany litewskie, lotewskie i tak zwane amerykańskie. Ameryka, Kanada.
1: Czyli one są dostosowane do naszego klimatu jak
0: tak,
1: najbardziej?
0: Jak najbardziej bliżej naszych warunków.
1: Pan mówi, że kupuje w różnych krajach. To są jakieś giełdy, czy po prostu wyszukuje w internecie ludzi?
0: W internecie są sklepy i sprowadzam odpowiednie odmiany. U nas jest cała masa winnic na Litwie, gdzie sprzedają sadzonki. Ale po prostu ja odbieram takie odmiany, które odpowiadają dla naszego klimatu. Owszem, ja mam i swoją cieplarnię, gdzie ja wegetatywnie rozmnażam te odmiany, ponieważ każdego roku niby wygląda, że wystarczająco mam pracy i tej pracy profesjonalnej, i tej pracy tutaj w winnicy, ale zawsze jeszcze jakiś rząd, jakąś dziesiątkę krzewów dosadzam co roku. Chociaż powiem, że już na pewno rozpowszechniłem w okolicy cała masa ludzi.
1: Też już ma przy swoich domkach.
0: Tak, i brat u mnie już ma, i koledzy z pracy mają, i sąsiedzi mają. Wszyscy są zaciekawieni, ponieważ jadąc i widząc małe Włochy czy małą Hiszpanię przejeżdżając obok, no po prostu każdy chce mieć u siebie coś, cząsteczkę tego.
1: W maju najczęściej jak zaczynają kwitnąć sady albo różne inne krzewy, mamy mrozy. Trzeba jakoś je uchronić. Jesienią też osy zaczynają latać. Pan ciągle musi zabezpieczyć jakoś, żeby uchronić ten urodzaj.
0: Na pewno. Ja mówię tak, doglądanie winogron to samo, co doglądanie pomidorów. Dosłownie. Powiedzmy tak, serwacy, pankracy i bonifacy, kiepskie dla ogrodów chłopacy i zimna Zośka, no to ja w nocy zazwyczaj biegam z konewką wody i polewam te pędy, kiedy bywają przymrozki. Nie robienie ognisk, to jest jakieś, no, niemożliwe to ubezpieczyć. Same najlepsze to jest właśnie polewanie wodą i wówczas mróz schwyta tą wodę na pędach, zamarza i ona robi tak swoisty kożuch, który utrzymuje mróz i nie niszczy pędy. Ale chwała Bogu, już chyba z 3 lata nie mieliśmy tych mrozów majowych. Chociaż w tym roku naprawdę były bardzo mocne mrozy w ogóle takim. Przyznam, że wszystkich odmian, które tutaj posiadam, moja eksperymentalna kiszmisz zaporożski był, to jedyna, która ucierpiała i wyginęła. Resztę niektóre mocno ucierpiały, nie mają owoców, ale odbiły od korzeni. To te przymrozki letnie. A jesienne prace, powiedzmy, czy raczej druga połowa lata, kiedy rozpoczyna się inwazja os, pszczół, szerszni, ptaków na jesieni, no to zabezpieczam taki swój sposób woreczki takie. Sprowadzam na lunowe i nakładam na każde jedno grono.

0: Виноград. Так, праця потребує часу, цярплівості, але хочеш мати урожай, мусиш працювати.
1: І іле тих воречків пан в тим року зав'язав?
0: В границях 6 тисяч.
1: Що пан пізніше робить з тими виноградами?
0: Są odmiany deserowe, są odmiany winne. Odmiany winne i inne wino. Chociaż powiedzmy, odmiana winna może być tak samo pięknie spożywana, ponieważ tak samo jest.
1: Wszystkie nadają się do jedzenia.
0: Na pewno. Ale po prostu są może nieco drobniejsze i tyle. A odmiany deserowe to spożywamy na bieżąco. Dojrzewają, to jest rodzina. Rodzina jest duża. Są koledzy. Są ludzie zainteresowani, którzy przyjeżdżają. Każdy otrzymuje poczęstunek. I wyjeżdża zadowolony.
1: Piękny prezent od pana.
0: Na pewno. Między innymi otrzymać zbiór takich gron. Naprawdę ludzie bardzo to przyjemnie przyjmują.
1: Ekologiczne.
0: Ekologiczne. Muszę przyznać, że w ogóle winogrona bez oprysków niemożliwe. Niemożliwe. Pierwsze 3 lata w ogóle nie robiłem żadnych oprysków. Ale 4 roku, kiedy koncentracja grzybów zebrała się naprawdę duża, to ja do takiego stopnia, że nie mówię, że o utrzymaniu urodzaju, o zachowaniu krzewów ledwo zadbałem. Dlatego ja nie robię na pewno tak, jak robią gdzieś tam za granicą, że te opryski idą non-stop. Ja robię 3 razy opryski, to jest kiedy trzeci, piąty liść. To ja opryskuję od mączniaka rzekomego i od owadów, ponieważ wówczas cała masa owadów napada i ścina pędy i liście. Następny oprysk jest tuż przed kwitnięciem. I trzeci oprysk od mączniaka już prawdziwego i od gnilizny, to robię, kiedy winogrona są, powiedzmy, wielkości grochu i wszystko. Tego wystarczająco, bo czas prokreacji dla rozłożenia się, powiedzmy, tych chemikalii jest 30 dni. I później, kiedy on działa przez te 30 dni, winogrona już zaczynają zbierać cukier. I kiedy cukier już jest zbierany w samych jagodach, już mączniak nie napada. On jest bezpieczny. Stąd mądre, ale musi być w porę zrobione zabiegi, pozwalają na to, że już kiedy jemy owoce, tam nie ma żadnych chemikaliów.
1: No pan od 10 lat już zajmuje się winogronami. A gdzie pan się tego wszystkiego nauczył?
0: Bo
1: to nauka, widzimy, słyszymy, że ogromna.
0: Wszechmocny internet to jest jedna sprawa.
1: Ale ten wszechmocny internet może i kłamać też.
0: Może. Nie, ja po prostu posługuję się, powiedzmy tak, jeszcze z Ukrainy. I sprawa polega na tym, że u nas w porównaniu z Ukrainą mniej więcej różnica w 2-3 tygodnie. Ja patrzę, co tam jest na bieżąco i wiem, co u mnie będzie za 2-3 tygodnie nieco później. Ale powiedzmy tak, praktyka. No, wykształcenie, jedna sprawa. Tak czy inaczej, ja skończyłem lasy państwowe, ale agronomia to u nas tam było za jedno. Żonę mam agronoma.
1: Teoria jest.
0: Nie, teoria absolutna. Życie już ponad prawie 60 lat na wsi też robi swoje. I praktyka też odpowiednio ma bardzo wielki wpływ. Widzisz, co robisz tak, co robisz nie tak. Następny raz już nie wstępujesz na te same grabie.
1: Ale trzeba być cały czas na baczności. Od momentu, kiedy zaczynają liście wyrastać i tak do końca, aż do zimy faktycznie.
0: Powiedzmy tak, wstaję wiosną w granicach 5 godziny, idę do winnicy. Latem o 4 godzinie idę do winnicy. Do 7 godziny jestem w winnicy. O 7 zjadłem śniadanie, pojechałem na pracę, wróciłem po 17 i idę do winnicy.
1: Całe życie, pół życia tutaj przybiega.
0: No, powiedzmy, może nie pół, ale ćwierć na pewno.
1: Ale to trzeba lubić. Pan to lubi.
0: Na pewno. Inaczej nie ma sensu. Inaczej nie ma sensu. Musisz mieć satysfakcję, kiedy widzisz owoce na krzewie, kiedy widzisz jak ludzie cieszą się, kiedy spożywają te owoce, kiedy konsumują wino, które ja robię, bo to naprawdę efekt jest fantastyczny.
1: Czy pan ma pomocników do tego? No bo trzeba też kogoś nauczyć, może, nie wiem, wnukowie czy dzieci, ale tym niemniej oto całe gospodarstwo trzeba komuś będzie kiedyś tam przekazać. Przecież nie może to tak zaginąć.
0: Mam nadzieję, że nie zaginie. Powiedzmy tak, niestety córka tym na pewno nie będzie zajmowała
1: zięć.
0: Się.
1: No,
0: bo śpiewa, nie, zięć mechanik, córka śpiewa, syn w komputerach. Ale powiedzmy tak, z wnuczką chodzimy po winnicy. I jasna zabawa, 5 lat, ile to możliwe. Jeden teraz z bliźniaków, bardzo lubię winogrona.
1: Jest szansa, że
0: mam właśnie, mam nadzieję o tym, że ponieważ lubię bardzo winogrona, mam nadzieję, że ja dla niego coś przekażę.
1: Pan jak go zaciekawi, to też częściowo od pana zależy. Jak pan go tutaj wpuści, powiedzmy tak, to tak i będzie.
0: Na pewno, uwierzcie, dla mnie, ja z wnukami naprawdę jestem na równej stopie z nimi, także mam nadzieję, że ktoś to naprawdę pobierze ode mnie.
1: Ile gatunków pan ma u siebie? Pan mówił 240
0: krzewów,
1: a gatunków tam kilkadziesiąt?
0: Nie wiem, nie liczyłem, naprawdę nie liczyłem, ale ponad 20 na pewno. Ponad 20 na pewno.
1: I wszystkich kolorów? Czarne, zielone, różowe?
0: Tak, jest takie nawet, na które się nazywa antracyt, to znaczy, no, to jest węgiel. Ale antracyt to jest nazwa, powiedzmy, ukraińska czy tam rosyjska. To naprawdę takie, jak węgiel, ciemne. Powiedzmy, później z ciemnych odmian nasze, litewskie, to jest Jodupie, Monika, no są bardzo, bardzo zbliżone. Winne, ciemne, to jest Rondo. Później tutaj tak pobrane od ludzi dwie odmiany ciemnych winogron. Zagadka Szarowa. Litewskie odmiany to Palanga, Siale, między innymi Siale. Jeżeli ktoś wie, co takiego marakuje albo pasiflora, to właśnie, o, proszę skosztować i poczuć ten posmak tego. Lutewskich kilka odmian jest. Są winogrona, które mają odcień poziomek, suszonych śliwek.
1: Pan jak swoje dzieci zna wszystkie nazwy.
0: Znam odmiany. Palanga jest taka oto odmiana tego. Naprawdę, jeżeli chcąc tak mniej doglądać, to należy mieć odmiany litewskie, lutewskie. One naprawdę nie potrzebują wielkiego doglądania. Nie są takie wrażliwe na choroby i naprawdę dojrzewają.
1: No ale żeby mieć jakiś urodzaj na stole, to jednak trzeba pracować.
0: Na pewno. Jednoznacznie. Bez pracy naprawdę nie ma głowy.
1: Pan nigdy nie było takiej myśli, że może trzeba było czymś innym zająć, że dlaczego tutaj?
0: Ja mam więcej rzeczy. Ja na przykład poluję, hoduję owce. No bo jeżeli ja mam wino i jaki szaszlyk.
1: No ale tak, każdy krzak, do każdego podejść.
0: Co dzień.
1: Porozmawiać, obciąć, wyciąć.
0: Nie, jeszcze nie rozmawiam z nimi.
1: Jeszcze nie?
0: Jeszcze nie.
1: Bo kwiaty lubią, żeby z nimi rozmawiać.
0: Być może jeszcze nie rozmawiam, ale usuwanie
1: pędów
0: niepotrzebnych, przycinanie, patrzeć na liściach, czy nie ma chorób. Mhm. To rzeczywiście do każdego krzewa musisz. Jeżeli nie co dzień, to przynajmniej 2-3 razy tygodniowo muszę podejść. Jeżeli nie chcę jakiejś katastrofy.
1: Nikt nie chce chyba tyle włożone trudu. Chce się, żeby bez katastrof to
0: no,
1: wszystko.
0: W tym roku nie było takiego dużego, pomimo, że było względnie wilgotnie, nie było wielkich napadów, chorób, mączniaka. Był trochę mączniak prawdziwy. W zeszłym roku była naprawdę napaść mączniaka rzekomego. No to po prostu musisz stwierdzić, iść, patrzeć, bo nieraz, kiedy mają jakieś tam ogrody, ludzie przyjeżdżają raz tygodniowo, wyjeżdżasz, wszystko dobrze, przyjeżdżasz, a tam już wszystko jest w chorobie. To nie znaczy, że już ty urodzaju nie będziesz miał. Nie, bynajmniej. Można temu zapobiec. ale tak czy inaczej, w każdym bądź razie musisz doglądać.
1: Które winogrony? Te ciemne czy te jasne? Lepsze, nie lepsze? Jak wybierać winogrona, tak? Jak mamy takie duże, nie wiem.
0: Nie wiem,
1: jak pan mówi, każdy ma swój smak. Ale,
0: tak ja powiem.
1: Ale ty na przykład kupując, nie masz prawa tam dziubać wszystkie te jagody i kosztować?
0: U nas można.
1: No to u was można, ale na
0: nie,
1: przykład.
0: Ja powiem tak, ja powiem przysłowiem swojej córki, która mówiła, że na smak i na kolor wszystkie flamastry są różne.
1: Każdy sobie sam wybierze, nie?
0: Tak, na pewno. Dlatego tutaj jest, dlatego proszę kosztować, próbować. I dla mnie jest jedna smaczna, dla innego są inne smaczne. Nie wiem, to naprawdę sprawa gustu. Naprawdę sprawa gustu.
1: Według różnych witamin, one wszystkie są jednakowe?
0: Raczej tak. Dla mnie samym ważnym jest zawartość cukru. Ale to dla produkcji wina, bo cukier to jest właśnie procentalność alkoholu i nic więcej.
1: No ale ten cukier jest naturalny.
0: Tak, na
1: to
0: pewno.
1: Też
0: nie,
1: dobry.
0: Tak, na pewno. Dlatego
1: nie, tak.
0: Nie,
1: tak,
0: absolutnie, no. Absolutnie. Sprawa polega właśnie na tym, że zawartość cukru, niestety, na przykład był teraz tydzień bardzo deszczowy i ja jeszcze nie zbierałem podstawowego swojego urodzaju. Podstawowy jeszcze urodzaj nie jest zdejmowany i teraz poziom cukru przez te deszcze został wymyty. Ale ja widzę, że tydzień czasu ma być bez deszczów. Ja wszystko zostawuję na krzewach i będę zdejmować urodzaj. Chociaż w ogóle, kiedy były dobre lata, to urodzaj był już zdejmowany w granicach 17 września.
1: Zależy od pogody.
0: Już na niektóre krzewy, których jest krótsza wegetacja, to już jest urodzaj już zebrany. A tak to chce się utrzymać jak najbardziej. Chociaż powiem, że w zeszłym roku tak idąc, patrzę, jeden woreczek wisi na krzewie, ale to było już chyba 11 listopada. I myślę, jak ja go zostawiłem. Przychodzę, a patrzę, grono wewnątrz jest. Tak jak nie po prostu tak, że zawieszony został. To były rodzynki. Normalnie winogron, będąc na krzewie, obrócił się w rodzynkę.
1: To może też warto jakąś część przeznaczyć na kolejną działalność.
0: Odmiany właśnie bezpestkowe, bo mam kilka takich odmian bezpestkowych, to można by było, ale powiem inną rzecz, co może ludzi trochę zbulwersuje, czy nawet nie będą wiedzieć. Właśnie w pestkach jest właśnie to, co dla nas jest najbardziej pożyteczne. To, co zapobiega dla rozwoju raku i tak dalej, i tym podobne. I właśnie należy jeść pestki, należy rozgryzać pestkę i jeść pestkę, ponieważ odwrotnie, ten cukier, który jest w owocach, no on tylko zwiększy u nas w organizmie ilość i cukru. A to, co jest najbardziej pożyteczne, to jest właśnie w pestkach.
1: No czyli jedzmy całe jagody.
0: Tak, całe jagody, właśnie z pestką. I rozgryzajmy tą pestkę.
2: Była to rozmowa z winogrodnikiem Leonardem Szydlowskim. Pokazuje on, że dzięki pasji, cierpliwości i wytrwałości można realizować swoje marzenia i tworzyć coś wyjątkowego. I tą zachętą do realizowania swoich marzeń kończymy dzisiejsze spotkanie. Renata Dunajewska, do usłyszenia.